0: Zapis.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
2: Let's get down, business.

0: Sheeran. Hej, Martin Garrix.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.

0: To je
1: Kapris.
2: Kapris.
3: My name is Jesse van der Heide.
4: And my name is Ozan.
5: Radio Kapris.
6: Kapris je številka ena na obali.